0: Nzambe akotinda banzelu babatela yo. Pe bakoyamba yo na maboko polo kolo na yo etuta libanga te.
1: Ekomama mpe, okomeka mokonzi Nzambe na yo te.

0: yeko na yo batika makelele.
1: Na lobina yo soki bakofanda nye, mabanga eko banda koganga nesengo.
2: Koma kie pene na Yerusalemi, atali yango pe aleli.
1: Soki penza, oyeba kinzela ememakana kimia kasilelo ebomba meliyo. Mikoleko ya banguna na yo, bako zinga yo na makasi na bango bako kwesa bitutu na yo. Pe bako bebisa yo na lopango na yo, bako bomabana na yo. Libanga moko te kotika la likona mosusu, pona tango malamu oeba kinzambe na yote.
2: Tempelo ya Yerusalemi ekoma kilokola wenze, kasindako ya nzambe te.
3: Zomina Sambo, Zomina Mwambi, Zomina Likwa.